spójrzcie na ten fame, jak wszystkich oślepia. Ja nie jestem polityk, który coś obieca. Jak ja mam jakiś problem, to powiem ci to w twarz. A teraz kręć tą dupą.